lakatua la yata librende zezeze mele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa baleyana na maneisa.